Osu, osu, osu. Dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek,